Ndigunika Holanda grupu mama na vashipo Holanda wako nchinga vanemba kutoa ligi kumakomia Lili Olive Ngoma Radio Msambiki mbala panda mrejimbria kabdragadu 6:47 sekunde 2:47 uliyeva kwilo kwishumana wiki ndiyo mbone

le jo kwile le ama ofrena ho radio Mosambiki ne ra makhele makoma tshiloka ke makwa wo mphanti gona ile mpaka ukate uko uhiyo iria hina wo lompreni ufa kwi kula vusalama teko jo radio Mosambiki ne nkale no kome mwinchini mpento koma le la ukatula kwani kule lenyo radio Mosambiki ni wili lia vo salama